przypadkiem. Choć te nogory dobrze znam, nie? I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
2: Weźmijcie Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość Zielonych Świątek, dzień zesłania Ducha Świętego, przypomina o szczególnym obdarowaniu Duchem Świętym, które stało się udziałem tych, którzy byli zgromadzeni w Wieczerniku. I kiedy otrzymali to umocnienie, uczniowie Pana odważnie ruszyli, aby świadczyć o dobrej nowinie. Zaczynając od tych ludzi, którzy byli zgromadzeni przed domem, w którym oni się znajdowali. Następnie krąg adresatów Ewangelii właściwie stawał się coraz szerszy. Jerozolima, Judea, Samaria, następne miejsca i miejscowości Cesarstwa Rzymskiego, aż po krańce świata. Chrystus, kiedy zapowiadał otrzymanie Ducha Świętego, kiedy obdarowywał tym Duchem już w Wieczerniku po zmartwychwstaniu, mówił, że przyjdzie Duch Prawdy. Oczywiście Duch Święty wspiera nas w poznawaniu prawdy, Bożej prawdy.

0: pomaga w poznawaniu nauki Bożej razem z odniesieniem jej do codzienności życia uczniów Pana. On obdarzał swoim wsparciem Kościół apostolski, kiedy czynił pierwsze kroki na drodze misji zleconej przez Zbawiciela, i nas też chce wspierać na drogach codziennego życia i chrześcijańskiego świadectwa. Dlatego powinniśmy ciągle na nowo prosić o Jego pomoc w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania, w dokonywaniu różnych wyborów, podejmowaniu decyzji na drodze życia. Warto też dziękować za światło Ducha Świętego, za Jego dary, które otrzymaliśmy w szczególny sposób, jak wiemy, w sakramencie bierzmowania, ale także i te, które stają się naszym udziałem w innych momentach naszego życia.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian Święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty, Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam ewangelista święty Jan, od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła. Podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego, Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy, do

4 do 11 i jeszcze raz rozdział 16 od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność. Przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każde z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje
jego całkowitego

0: Powitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie ostatniej wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy, w rozdziale 14 czytamy: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego Pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym Pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym Pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym Pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus. A więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana, w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim: Parakleton echomen proston patera Jezun Chryston dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca, i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy: To wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego Pocieszyciela czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi: Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów: będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii, w wersecie 13 czytamy: gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ten Duch Parakletos, ten przyjaciel, ten przywołany obok nas, ten nasz pocieszyciel, pośrednik, rzecznik, ten Duch Paraklet jest Duchem Świętym. Tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej. Jest Duchem Prawdy. Przez 3 razy Jezus nazywa Go Duchem Prawdy. A Jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne przedpołudnie. Dziś w kościele przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywaną także Pięćdziesiątnicą. Święto zamyka trwający 7 tygodni okres wielkanocny, upamiętnia wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty stąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. Zgodnie z biblijną relacją, dom, w którym przebywali apostołowie i Maryja, wypełnił szum przypominający gwałtowny wiatr, a nad głowami obecnych pojawiły się języki jakby z ognia. Napomnieni nową mocą, apostołowie wyszli do tłumów, zaczynając głosić dobrą nowinę w wielu językach, którymi wcześniej nie znali. Moment ten uznaje się za symboliczne narodziny i objawienie Kościoła światu. Święto nazywa się Pięćdziesiątnicą, z greckiego Pantekostes, czyli pięćdziesiątka, bo przypada 50. dnia po Wielkanocy. Jak mówi ksiądz Andrzej Meger z Katedry Teologii i Liturgii Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Duch Święty został zesłany jako wypełnienie i zwieńczenie dzieła Chrystusa. Kapłan wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
2: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Właściwie należy powiedzieć, że jest jedną z trzech głównych obok samego zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i Narodzenie Pańskie. Ale jak sama nazwa wskazuje, podkreśla pewien dynamizm, który jest wypełnieniem dzieła zbawczego Chrystusa, którego kulminacją jest tajemnica świąt wielkanocnych.
1: Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjaśnia, że Kościół widzi w Duchu Świętym siłę ożywiającą całą wspólnotę wierzących. Dodaje, że istotę działania trzeciej osoby boskiej opisuje nauczanie Kościoła.
2: Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób skonkretyzować, sprecyzować, na czym rola Ducha Świętego polega, w czym się ona wyraża, to trzeba nam wracać do tego, co Kościół nam przekazuje, chociażby w katechizmie, kiedy dowiadujemy się, że Duch Święty przygotowuje najpierw na przyjęcie Chrystusa. To dzieło Ducha Świętego jest nieocenione wręcz, ponieważ, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła, jest duszą Kościoła.
1: Ksiądz dr Andrzej Meger podkreśla, że nauczanie Chrystusa i działanie Ducha Świętego nie pozostaje jedynie zapisem biblijnym i historycznym, lecz staje się żywym doświadczeniem.
2: Jezus mówi do apostołów, że kiedy odejdzie, pośle do nas Ducha Świętego, który przypomni nam wszystko, co On powiedział. Tu nie chodzi o jakąś wyłącznie psychologiczną retrospekcję, ale to przypominanie wiąże się z aktualizowaniem. Ten, który jest poza czasem, sprawia, że my, mając Ducha Świętego, a otrzymujemy go w chrzcie, w bierzmowaniu, sprawia, że stajemy się uczestnikami Bożego dzieła zbawiania.
1: W pierwszych wiekach chrześcijanie celebrowali cały 50-dniowy okres po Wielkanocy jako jedną wielką niedzielę. Dopiero od IV wieku, między innymi pod wpływem synodu w Elwirze, w 306 roku zesłanie Ducha Świętego zaczęto wyodrębniać jako samodzielną uroczystość. Od tego czasu dzień ten stał się również obok Wigilii Paschalnej tradycyjnym terminem udzielenia sakramentu chrztu. Maciej Musiałowski zaśpiewa teraz na antenie Radia Nadzieja. Za 18 minut będzie południe. Wtedy przeniesiemy się do kościoła parafialnego w Zbójnej. Dziś stamtąd transmisja Radia Nadzieja, a okazją jest rocznica stulecia konsekracji tegoż kościoła.

0: zapraszamy na reklamę.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Jest godzina 11:55. Już za kilka chwil przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem świętego Wincentego Paulo w Zbójnej. Okazją dzisiejszej transmisji mszy świętej, uroczystej mszy świętej jest stulecie konsekracji Kościoła i poświęcenie nowego ołtarza. Już za krótką chwilę będziemy rozpoczynać naszą transmisję ze Zbójnej.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: No i tak jak słyszymy, rozpoczął się już komentarz, który poprzedza rozpoczęcie mszy świętej w kościele parafialnym w Zbójnej. Zatem zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Święcenia nowego ołtarza. Ołtarz w kościele jest najważniejszym miejscem. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się prawdziwym ołtarzem i jednocześnie żertwą ofiarną, czyli ofiarą. Lud Boży, zebrany w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest Kościołem zbudowanym z żywych kamieni. Kościół gromadzi się wokół ołtarza, aby sprawować eucharystyczną ofiarę Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, który samego siebie złożył Ojcu w ofierze na ołtarzu krzyża. Nowy ołtarz, wykonany ze szlachetnego kamienia, zostanie uroczyście poświęcony poprzez modlitwę i święte obrzędy i namaszczony olejem krzyżma świętego. Namaszczenie olejem oznacza, że ołtarz stanie się miejscem świętym, przeznaczonym do świętych czynności. Z tego ołtarza wierni będą przyjmować najświętsze ciało i krew Zbawiciela, pokarm na życie wieczne na drogach doczesności, czyli Eucharystię. Zjednoczmy teraz nasze serca w modlitwie, prosząc, aby wszyscy, którzy wznosili ten ołtarz oraz ci, którzy będą się przy nim gromadzić, doświadczali bliskości Boga i poznawali Jego miłość. Z uwagą słuchajmy Bożego Słowa i wsłuchujmy się w treść modlitw, by udział w tych świętych obrzędach wydał w naszym życiu błogosławione owoce. Na czas liturgii bardzo bym prosił o wyłączenie telefonów komórkowych i powstrzymanie się od prywatnego filmowania i fotografowania obrzędów. W czasie tej liturgii będzie sprawowana msza święta w następujących intencjach. Msza święta za parafian, msza święta za zmarłego Adama Dziekońskiego, jest to msza święta gregoriańska, za zmarłą Krystynę i Edwarda, intencja od córki Marii z rodziną, a także za zmarłą Irenę Guderlską w pierwszą rocznicę śmierci, intencja od Grażyny, wnuczki Barbary z synem. Powstańmy teraz, rozpoczyna się liturgia.

0: Ekscelencjo, księże biskupie, witamy Cię w progach naszego Kościoła i prosimy, abyś w dniu dzisiejszym pobłogosławił, poświęcił nasz ołtarz, który chcemy poświęcić na chwałę Pana Boga. Z historii naszego Kościoła, gdy mieszkańcy należeli do parafii w Nowogrodzie, w czasie powstania styczniowego, gdy mosty zostały spalone na Pisie i na Narwi, wierni mieli utrudzony kontakt z parafią w Nowogrodzie. Wtedy kapłani przyjeżdżali do Zbójnej i w stodole spowiadali ludzi, udzielali sakramentów świętych, komunii, odprawiali mszę świętą. I wtedy powstała myśl, aby właśnie tutaj powstał Kościół. I w 1889 do 92 roku wznoszono tę świątynię, w której teraz się znajdujemy, która uroczyście została poświęcona 23 sierpnia 1892 roku przez księdza proboszcza Wincentego Sienkiewicza, proboszcza z Nowogrodu. Wierni długo się nie cieszyli tą świątynią, bo w 1915 roku, w czasie I wojny światowej, świątynia została zniszczona. Zostało praktycznie tylko trzy ściany, ta prezbiteralna i dwie boczne. Ale wierni się nie poddawali i już w 1926 roku ta świątynia została konsekrowana przez księdza biskupa Romualda Jałbrzykowskiego, pierwszego biskupa łomżyńskiego. Kolejni proboszczowie dbali o tę świątynię, remontowali ją i chcieli ją ofiarować Panu Bogu właśnie na większą chwałę. My, żyjący dzisiaj, współcześnie, chcemy również zostawić ślad po tych wydarzeniach. Chcemy właśnie oddać Panu Bogu na chwałę ołtarz i ambonę w stulecie konsekracji Kościoła. Niech zatem też po nas zostanie jakaś pamiątka i prosimy księdza biskupa, aby odprawił mszę świętą w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej i poświęcił nowy ołtarz.
1: Liturgię rozpoczyna obrzęd pobłogosławienia wody i pokropienia nią zgromadzonego ludu, nowego ołtarza, ambony i wszystkich elementów wystroju Kościoła. Woda, która oczyszcza z brudu grzechu, jest znakiem życiodajnej łaski, wypłynęła z przebitego boku Zbawiciela. Jest ona znakiem Bożego miłosierdzia.
2: Drodzy bracia i siostry, z radością zgromadziliśmy się tutaj, aby przez złożenie ofiary eucharystycznej poświęcić nowy ołtarz. W głębokim skupieniu bierzmy udział w świętych obrzędach. Z wiarą słuchajmy Słowa Bożego i z radością przystępujmy do stołu Pańskiego, aby umocniła się nasza nadzieja. Gromadząc się przy jednym ołtarzu, zbliżamy się do Chrystusa, żywego kamienia, na którym wznosimy się jako świątynia. Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę Chrztu Świętego. Oczyścimy nią także nowy ołtarz. Módlmy się. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich z ojcowską troską, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. w swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą dla grzechu i powstaną do nowego życia razem z Chrystusem, aby się stać członkami Jego ciała mistycznego, dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy będą w tym Kościele sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bóg Ojciec Miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtowne.

szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Amen.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

0: Także proszę spocząć, drodzy bracia i siostry, drodzy kapłani na czele z księdzem proboszczem Andrzejem, wy, drodzy wierni tej parafii Spójna, jak też drodzy goście, ale zapewne z nami też modlą się osoby, które są przed ekranem i w tym momencie wraz z nami do Pana zanoszą wspólne modlitwy. Być może są przed ekranem ziomkowie ze zbójnej, czystych ziem, gdzieś daleko za oceanem, którzy też z nami mogą wspólnie do Pana zanosić w dzień zesłania Ducha Świętego te wspólne modlitwy. Bo ten Kościół został odbudowany po I wojnie światowej siłami parafian, ale wiemy, że wielu ziomków, którzy w tych trudnych czasach wyjechało za granicę, też uczestniczyło w tym wspólnym budowaniu. Ich kościoła po części jeszcze dla nich w sercu to był kościół parafialny, ale powoli inne kościoły dla nich stawały się parafialne tam, gdzie budowali swoje życie. Dla was, drodzy bracia i siostry, ten kościół to jest kościół parafialny. I staracie się w ostatnich latach z poprzednikiem, z władzami gminnymi też ten kościół wspierać. Szczególnie w ostatnich latach została wykonany dach, ale też elewacja zewnętrzna. A w tych ostatnich miesiącach to piękne prezbiterium wraz z marmurowym ołtarzem i marmurową amboną, za które chciałem podziękować i wam, ofiarodawcom, a szczególnie inicjatywie księdza proboszcza, który stara się jak najlepiej dbać o wystrój tej świątyni. Dla nas, bracia i siostry, dzisiejszy dzień to też pewna rocznica, bo 100 lat temu w maju ten kościół był przez pierwszego biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego konsekrowany, to znaczy przeznaczony dla samego Pana. Tak samo jak w dniu dzisiejszym będzie konsekrowany ten ołtarz, bo ołtarz drewniany, który był wcześniej, nie może być konsekrowany. Ołtarz musi mieć mięso, przynajmniej mięso z jakiegoś kamienia, z czegoś, co jest stałe, co jest pewnym fundamentem, tak jak Chrystus, który się nie zmienia, jest tym fundamentem, jest tym kamieniem Kościoła, tak? I ta mensa, ten ołtarz jest też dla nas, drodzy bracia i siostry, fundamentem. Dzisiejszy dzień to dzień pięćdziesiątnicy. Tak słyszeliśmy, 50 dni po zmartwychwstaniu Pańskim. Było to święto też żydowskie. Musimy pamiętać, że ta pierwsza wspólnota chrześcijańska to byli głównie osoby, główne osoby religii mojżeszowej. Jeszcze były bardzo związane ze swoją religią, z której wyrastały. I to święto pięćdziesiątnicy w swojej oryginalnym wyrazie było to święto związane z plonami, a szczególnie z ofiarą pierwszych zbóż, które składano te ofiary w Jeruzalem na ołtarzu Pańskim. 50 dni po świętach Paschy. Później to święto z rolniczego przekształciło się w pewnym sensie święto takie bardziej teologiczne, bo wtedy Żydzi też świętowali dar przykazań, dar Biblii, która zstępuje z nieba i została dana tak jak drogowskaz dla dzisiejszego człowieka, została dana tym starożytnym Izraelitom. A już w późniejszych czasach, już w czasach chrześcijańskich, było to święto zesłania Ducha Świętego. Po swoim wniebowstąpieniu Chrystus posyła do swojej pierwszej wspólnoty Ducha Świętego. Jego fizycznie nie ma, ale Duch Święty prowadzi Kościół. I słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich ze świętego Łukasza, jak to gromadzi się pierwsza wspólnota, zapewne w Wieczerniku, a być może w większym miejscu. I na tą wspólnotę wstępuje Duch Święty. Jest to święto narodziny Kościoła. Ten Kościół otwiera się na dary Ducha Świętego i ten Duch Święty prowadzi ten Kościół. Maryja jest jakby w centrum całego wydarzenia. I to zapewne widzimy, nie wiem, czy na ekranie jest obraz. To jest artysty Francuza, który nazywał się Jean Restu. I ten obraz jest z 1732 roku. Namalował obraz, malował wiele obrazów religijnych. Bardzo wielki, mimo że niektóre fragmenty zostały obcięte, tak jak sam Duch Święty. Bo ponad 7 metrów szerokości i ponad prawie 5 metrów wysokości. Znajduje się od roku 1944 w Luwrze, ale na początku był w opactwie Saint-Denis, w refektarzu. I mnisi, którzy spożywali posiłek, mieli go przed własnym wzrokiem. Moment narodzenia się Kościoła. Jest to obraz barokowy. Możemy podziwiać piękne stroje, tak jak wasze, drogie kurpianki, piękne, kolorowe stroje, tak i na tym obrazie widzimy bogactwo, kontrast różnych farb, kolorów, tak jak strój Matki Bożej, która jest w centrum tego całego wydarzenia. Możemy mieć wrażenie, że Duch Święty wstępuje najpierw na nią, a później z Matki Bożej te promienie promieniują na całą wspólnotę, nie tylko 11 uczniów Chrystusa, ale tych 120, którzy się zgromadzili tam w Wieczerniku. Ale wśród tych osób są nie tylko panowie, tam są też niewiasty, które otrzymują dar Ducha Świętego. Na nich też wstępuje Duch Święty. I widzimy, że pewne osoby na tym obrazie są zachwycone, że ten Duch Święty wstępuje. Inne są bardzo przestraszone, inne jakby chciały się zamknąć, ale Jego siła jest tak mocna, że ta pierwsza wspólnota przez tego Ducha Świętego, drodzy bracia i siostry, jest przemieniona, że On przemienia całą tą pierwszą wspólnotę, którą Chrystus fizycznie opuścił, ale zostawił ten dar Ducha Świętego. Tak jak znamy, słyszeliśmy nieraz w Biblii, jak możemy poznać Pana Boga. Chrystus sam powiedział o sobie: kto widzi mnie, widzi też Pana Boga. A w dzisiejszym drugim czytaniu słyszeliśmy z listu do Koryntian, że jest to świadectwo, jak możemy poznać Pana Jezusa Chrystusa. Że nikt, bo Duch Święty daje świadectwo o Jezusie Chrystusie, że nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus, jeśli w Nim nie ma natchnienia samego Ducha Świętego. Że także Duch Święty pozwala nam jeszcze bardziej poznać Jezusa Chrystusa. Ale jak możemy poznać Ducha Świętego? I właśnie na tym obrazie to jest pokazane i w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, że wspólnota chrześcijańska, na którą wstępuje Duch Święty, jest obrazem Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas ma różne talenty, jest bardziej czy mniej zaangażowany w Kościół, ale Duch Święty jest udziałem każdego z nas. I to miejsce i później ten Kościół już ponad od stuleci zmienia oblicze waszej parafii. Ożywiać sobie to działanie Ducha Świętego, otworzyć się na działanie Ducha Świętego, to znaczy też żyć sakramentami Bożymi. Żyć Eucharystią, żyć też spowiedzią, sakramentem pokuty. Ten człowiek, który pragnie otworzyć się na działanie Ducha Świętego, ma też zadanie otworzyć się na życie sakramentalne. Bo to jest jak rosa, która ożywia nasze życie duchowe. Jeśli tego nie ma, to powoli zaczyna wszystko, drodzy bracia i siostry, się kruszyć i powoli to ten Duch Święty w naszym życiu będzie powoli zamierał. Także ta parafia od tylu lat jest otwarta na działanie Ducha Świętego i Panu Bogu dziękujemy za ten dzisiejszy dzień, że możemy razem wspólnie świętować. Będziemy później świętować tutaj przed plebanią całą parafią, także ksiądz proboszcz was wszystkich zaprasza, aby razem się radować. Nie tylko z tego, że powstał ten ołtarz, ambona, ale z tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Nieraz może jeden na drugiego się boczy, ale Duch Święty nas wszystkich jednoczy. Kiedy byłem jeszcze, pracowałem w Rzymie i nieraz były uroczystości w niedzielę święta na placu świętego Piotra, to tam tego Ducha Świętego można było prawie namacalnie doświadczyć. Bo zazwyczaj na tym placu były różne osoby, byli Polacy i Niemcy, i Włosi, i Hiszpanie, i osoby z Afryki, z Azji, z różnych stron świata, różne kolory skóry. Rozmawiali różnymi językami. Być może między sobą trudno im było nawet skomunikować się, ale jednoczył ich ten wspólny język, język wiary i Duch Święty, który, bracia i siostry, nas ustanawia wszystkich wspólnotą, która jest zjednoczona wokół Chrystusowego ołtarza. Niech zatem ten Duch Święty umacnia waszą parafię, jeszcze bardziej jednoczy, aby każdy troszczył się też o drugą osobę, której nieraz czegoś brakuje, a nieraz na naszych wsiach brakuje osoby, która przynajmniej wysłucha, która kilka słów zamieni. To też jest działanie Ducha Świętego. Wyjść do tego świata i ludziom zakomunikować tą piękną miłość Ducha Świętego. Bo to jest ten element miłości, który jednoczy Ojca i Syna. Syna, który dał z siebie wszystko aż do śmierci na krzyżu. Także ten Duch Święty jednoczy Ojca i Syna i zawiera też w tym wszystkim i nas, drodzy bracia i siostry, naszą wspólnotę parafialną. Także niech Pan Bóg nam błogosławi, wam wszystkim, ale też błogosławi tym wszystkim, którzy być może jeszcze pamiętają, że pochodzą z tych ziem, a w tym momencie są wraz z nami, aby był naszym udziałem i naszym błogosławieństwem. Amen. A teraz wyznajmy naszą chrześcijańską wiarę. Wierzę w jednego Boga, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości.
1: Jest Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Odkąd słyszymy Piłatem, został męczony i poszedany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znanie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał lubienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
2: Usiądźmy. Dla upamiętnienia dzisiejszej uroczystości został przygotowany specjalny dokument, którego treść odczyta teraz kanclerz łomżyńskiej kurii diecezjalnej, ksiądz kanonik Artur Szurawski.
3: Dekret biskupa łomżyńskiego. Na większą chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. W roku jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej, w setną rocznicę konsekracji kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Zbójnej, w drugim roku pontyfikatu papieża Leona, w 15 roku mojej posługi pasterskiej w kościele łomżyńskim, dnia 24 maja 2026 roku, w uroczystość zesłania Ducha Świętego podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej w obecności duchowieństwa diecezjalnego oraz licznie zgromadzonych wiernych, uroczyście dokonałem poświęcenia ołtarza w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Zbójnej. W ołtarzu wykonanym z trwałego kamienia będącego symbolem wieczności oraz Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym Kościoła, zgodnie ze starożytną tradycją umieściłem relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, której heroiczne świadectwo wiary, miłości bliźniego i wierności Ewangelii pozostaje dla współczesnych chrześcijan znakiem odwagi, świętości życia rodzinnego. Ponadto pobłogosławiłem ambonę, miejsce głoszenia Słowa Bożego. Posobrowy ołtarz oraz ambona zostały wykonane staraniem proboszcza parafii księdza Andrzeja Upińskiego dzięki ofiarności parafian i dobroczyńców. Niech ten poświęcony ołtarz będzie na zawsze sercem wspólnoty parafialnej, miejscem spotkania z Chrystusem w Eucharystii, źródłem łaski i duchowego umocnienia. Niech modlitwy wiernych wznoszone z tego miejsca niosą chwałę Boga i błogosławieństwo całej wspólnocie. Zbójna dnia 24 maja roku pańskiego 2026, biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Odczytany dekret zostanie teraz uroczyście podpisany. Do podpisania dekretu zapraszam księdza biskupa, wszystkich obecnych kapłanów, panią wójt, a także sołtysów poszczególnych wiosek. Śpiewamy pieśń. Już zapraszam sołtysów.

0: słowami litanii do wszystkich świętych będziemy teraz wzywać orędownictwa świętych pańskich. Prośmy ich, aby wstawiali się za nami u tronu Najwyższego, gdy będziemy celebrować obrzędy poświęcenia ołtarza. Powstańmy.
1: Drodzy bracia i siostry, niech nasze prośby wzniosą się do Boga Ojca Wszechmogącego. Przez Jezusa Chrystusa z Nim łączą się wszyscy święci, którzy uczestniczyli w Jego męce i brali udział w uczcie eucharystycznej.

0: Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych spraw, aby ten ołtarz stał się miejscem, w którym dokonują się wielkie misteria zbawienia. Niech tutaj lud Twój składa Tobie dary, przedstawia swoje pragnienia i zanosi prośby w duchu głębokiej pobożności i synowskiego zaufania przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, Eucharystię sprawowano na grobach męczenników. W nawiązaniu do tej tradycji w ołtarzu zostaną teraz złożone relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Wraz z relikwiami w specjalnej tubie zostanie umieszczony podpisany wcześniej dokument upamiętniający dzisiejsze uroczystości, a także moneta bita w bieżącym roku. Ksiądz biskup wraz z księdzem proboszczem złożą teraz tubę w mensie ołtarza.

0: Ksiądz biskup odmówi teraz specjalną modlitwę poświęcenia ołtarza, przez którą nowy ołtarz zostanie oddany Bogu na Jego chwałę.
1: Wysławiamy Cię, Boże, i błogosławimy, bo w swojej ojcowskiej miłości postanowiłeś, aby misterium ołtarza doskonale spełnione w Chrystusie zastąpiło dawne Jego figury. Kiedy ustąpiły wody potopu, Noe, drugi ojciec rodzaju ludzkiego, zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę, którą Ty, Ojcze, przyjąłeś z upodobaniem i odnowiłeś z ludźmi przymierze miłości. Abraham, ojciec naszej wiary, całym sercem posłuszny Twojemu słowu, zbudował ołtarz i gotów był złożyć w ofierze Izaaka, umiłowanego syna swojego, aby się Tobie podobać. Mojżesz, pośrednik starego prawa, zbudował ołtarz, który pokropiony krwią baranka oznaczał mistycznie ołtarz krzyża. Wszystkie te figury wypełnił Chrystus przez misterium paschalne. On bowiem jako kapłan i dar ofiarny wstąpił na drogę krzyża i oddał się samego Tobie, Ojcze, jako ofiarę czystą, aby przez nią zgładzić grzechy świata i zawrzeć z Tobą nowe, wieczne przymierze. Pokornie prosimy Cię, Boże, uświeć niebieską łaską ten ołtarz zbudowany w Kościele, aby zawsze służył ofierze Chrystusa i był stołem Pańskim, przy którym Twój lud będzie się posilał na Bożej uczcie. Niech ten ołtarz wyciosany z kamienia będzie dla nas znakiem Chrystusa, z którego boku wypłynęła krew i woda, źródło sakramentów Kościoła. Niech będzie stołem świątecznym dla wszystkich, których Chrystus zaprasza na ucztę. Niech tutaj składają swoje troski i ciężary i otrzymują nową moc Ducha na dalszą drogę życia. Niech będzie miejscem ścisłego zjednoczenia z Tobą i pokoju, a wszyscy, którzy karmić się będą ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Jego Duchem, niech wzrastają w Twojej miłości. Niech będzie źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody, z którego wierni czerpać będą ducha wzajemnej miłości. Niech będzie ośrodkiem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować, a z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie będziemy Ci składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, najwyższym kapłanem i żywym ołtarzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
0: Usiądźmy. Ksiądz biskup namaści teraz ołtarz olejem krzyżma świętego. Olej ten jest znakiem Ducha Świętego, który sprawia, że sakramenty dokonują tego, co oznaczają. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz stanie się symbolem Chrystusa.
1: Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażał misterium Chrystusa, który ofiarował się Ojcu za życie świata.

0: na poświęconym ołtarzu zostanie teraz spalone kadzidło, bo jest to miejsce chwały i bliskości Boga. Wznoszący się ku górze dym kadzidła oznacza nasze modlitwy, które w tym świętym miejscu zanosimy do nieba i które są miłe Bogu, jak zapach spalanych wonności.
1: Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się wonią kadzidła, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa.

usiądźmy. Ołtarz jest stołem wieczerzy pańskiej, czyli uczty ofiarnej, dlatego jest odpowiednio przygotowany i uroczyście przyozdobiony białym obrusem i kwiatami. Dookoła niego stoją kapłani i wierni. Choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz przyjmują z Niego ciało i krew Zbawiciela.

0: Chrystus jest światłością świata, która oświeca każdego człowieka swoim blaskiem. Przy tym ołtarzu uczniowie będą spotykać się z Mistrzem, zmartwychwstałym Panem, aby oświecał ich umysły, wyjaśniając Pisma i prowadził ich drogą świętości. Blask, który rozświetli teraz ołtarz, niech rozjaśnia nasze serca i umysły i pobudza nas, byśmy przyjmując sakramenty święte, stawali się światłością świata.
1: Niech na ołtarzu zajaśnieje światło Chrystusa i niech ogarnie uczestników uczty Pańskiej.

rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa to najuroczystsza część liturgii poświęcenia ołtarza. Jest ona wymownym znakiem jedności ofiary uobecnianej na ołtarzu, jedności kapłaństwa i jedności całego Kościoła. My wszyscy włączamy się w procesję z darami ofiarnymi, składając ofiarę na tacę na potrzeby Kościoła. Śpiewamy pieśń na składanie darów ofiarnych.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę swoją, darzaj się chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, niech Duch Święty stąpi na ten ołtarz, niech uświęci dary Twojego ludu i oczyści serca wiernych, którzy będą je przyjmowali przez

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On będąc prawdziwym kapłanem i prawdziwym darem ofiarnym, nakazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, którą sam Tobie złożył na ołtarzu krzyża. Dlatego lud Twój zbudował ten ołtarz, który Tobie, Panie, z radością poświęcamy. Miejsce to jest naprawdę święte. Tutaj bowiem składamy sakramentalną ofiarę Chrystusa. Tutaj oddajemy doskonałą chwałę Bogu i tutaj się dokonuje nasze odkupienie. Tutaj przygotowany jest stół Pański, przy którym Twoje dzieci karmione ciałem Chrystusa gromadzą się jako jeden święty Kościół. Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśli Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana i Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.

0: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, z błogosławioną rodziną Ulmów, ze świętym Wincentym a Paulo i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
1: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tu wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pax tecum, Pax tecum, Pax tecum.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.

Dziękując Bogu za dar nowego ołtarza, śpiewajmy radosne, dziękczynne Te Deum Laudamus. Ciebie, Boga, wysławiamy.

Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm Eucharystii.

w imieniu całej wspólnoty parafialnej słowa wdzięczności wypowie pani Elżbieta Parzych, wójt gminy Zbójna.

Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie, w imieniu całej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Zbójnej składamy serdeczne podziękowanie za przewodniczenie w dzisiejszej uroczystości stulecia konsekracji naszego Kościoła i dokonanie obrzędu poświęcenia naszego nowego ołtarza. Dziękujemy za księdza biskupa obecność, wspólną modlitwę oraz skierowane do nas Słowo Boże, które umacnia naszą wiarę. Ten ołtarz to nie tylko kamienny stół, ale serce naszej świątyni. Miejsce, w którym uobecnia się największa tajemnica naszej wiary. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że zechciał ksiądz biskup pobłogosławić to miejsce, aby stało się ono źródłem łask dla wszystkich gromadzonych się tu wiernych. Dziękujemy również wszystkim kapłanom uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości za ich kapłańską posługę, a w sposób szczególny składamy serdeczne Bóg zapłać dla naszego proboszcza księdza Andrzeja za trud włożony w budowę tego ołtarza, przygotowanie dzisiejszego jubileuszu. Dziękujemy za księdza ogromne zaangażowanie, serce i czas poświęcony na to, aby ta wyjątkowa rocznica miała tak uroczysty i podniosły charakter. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego ołtarza oraz wszystkim osobom i parafianom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Szczęść Boże!

0: siądźmy na chwilę. Ogromna wdzięczność za to, że możemy dzisiaj uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. W uroczystość zesłania Ducha Świętego nasza wspólnota parafialna przeżywa stulecie konsekracji Kościoła i właśnie poświęcenia nowego ołtarza i ambony. Umocnieni Słowem Bożym, pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, po błogosławieństwie wszystkich zapraszam przejść na drugą stronę muru, aby tam dalej uczestniczyć w tych naszych radosnych spotkaniach. Bardzo proszę, aby nikt nie odjechał do domu głodny. Liturgia trwa dość długo, zapewne jesteśmy już głodni, a więc bardzo proszę, aby udać się za chwilę właśnie pod plebanię. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, msza święta o godzinie 17. W piątek 29 maja modlitwa w drodze. Spotykamy się o godzinie 19 na początku ulicy Tartacznej i tam pójdziemy z modlitwą różańcową na Suchy Borek. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy przy Najświętszej o godzinie 11.30. Pierwsza komunia święta dzieci z naszej parafii. W sobotę o godzinie 16 spowiedź dla dzieci i rodziców. Składam serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy składali ofiary właśnie na nowe prezbiterium, ołtarz, na ambonę w sposób szczególny. Dziękuję ofiarodawcy ołtarza, który zechciał być anonimowy. Otoczmy tę osobę naszą modlitwą, dziękując za właśnie taką cegiełkę, która zostanie na lata w naszej świątyni. Z racji jubileuszu został wydany okolicznościowy obrazek z wizerunkiem świętego Wincentego a Paulo i modlitwą za jego przyczyną. Ministranci przy wyjściu z kościoła będą rozdawać. Bardzo proszę zabrać je do domu, aby były też pamiątką naszej dzisiejszej uroczystości. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb świętej pamięci Witolda Nadolnego. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać.
1: Światło wieku i stanie, chaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
0: I prosimy księdza biskupa.
2: Dobiega końca liturgia poświęcenia ołtarza. Bezpośrednio po błogosławieństwie, już po wyjściu procesji, będzie można podejść do ołtarza i oddać cześć ołtarzowi przez pocałowanie ołtarza. W dniu dzisiejszym za uczczenie ołtarza można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo.
3: Także zapraszamy. Proszę uważać, bo ten ostatni stopień jest trochę wyżej i jak się schodzi, to trzeba bardziej uważać, szczególnie osoby starsze, które mają też problemy z chodzeniem. Także zapraszamy, żeby ten ołtarz też ucałować.

Ministranci do ucałowania ołtarza, chodźcie.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z kościoła, z parafii pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Zbójnej. A okazją była stulecie konsekracji kościoła i poświęcenie nowego ołtarza. Grupa Kadosz na naszej antenie już teraz.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

0: Nail Horan na antenie Radia Nadzieja, jest 13.54, za nami transmisja dzisiejszej niedzielnej mszy świętej. Dziś byliśmy w Zbójnej, uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, ordynariusza łomżyńskiego w tamtejszej parafii. Stulecie, rocznica okrągła, stulecie konsekracji kościoła, ale też okazją było poświęcenie nowego ołtarza. Za nami więc dzisiejsza transmisja, a teraz nieco w przód, do niezbyt odległej przyszłości wybiegnijmy z okazji 35. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Łomży. Parafia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza na festyn rodzinny w niedzielę kolejną, a więc 31 maja na Błoniach przy ołtarzu papieskim. Na uczestników czekać będzie moc atrakcji. W programie nie zabraknie gier i zabaw dla dzieci, występów wokalnych. Głównym punktem wydarzenia będzie Eucharystia Dziękczynna, mówi ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz sanktuarium.
1: U nas ta wielka uroczystość będzie 31 maja, a w katedrze 7 bodajże czerwca będzie odpust uczci Matki Bożej Pięknej Miłości. My organizujemy taki wielki festyn rodzinny, parafialny, z dużymi nakładami na różnych płaszczyznach, ale głównym takim elementem świętowania będzie Eucharystia Dziękczynna, msza święta dziękczynna za obecność pośród nas Ojca Świętego w 35. rocznicę jego pielgrzymki. Natomiast po mszy świętej zapraszamy na grochówkę papieską, ale po południu, po tej grochówce będą dwa szczególne koncerty.
0: Wydarzenie potrwa od godziny 11 do 19. O 14.30 wystąpi zespół wojskowy My z Łomży, a później grupa Bond. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wyrwani z niewoli. Pojawi się na scenie o godzinie 18.00.

0: Syn w Jagrzeszczak. Prawie 3 minuty po 14. Robert Lewandowski rozegrał wczoraj ostatni mecz Barwach FC Barcelona. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola, ale jego zespół przegrał na wyjeździe z Walencją 1-3. Pożegnanie Lewandowskiego z katalońskim klubem jest pewne. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie 37-letni napastnik będzie kontynuował karierę. Pojawiają się informacje o możliwym transferze do Stanów Zjednoczonych lub do Arabii Saudyjskiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strzelał jest zdania, że decydujący wpływ na decyzję Lewandowskiego będzie miała jego żona.
1: Sądzę, że tutaj bardzo ważne będzie, tak jest przynajmniej moje zdanie, poza jego ambicją sportową, bo każdy z nas odchodząc wie ile może, a on się doskonale prowadził. Kierunek jest nieistotny, jaki on wybierze, czy to jest też rzeczywiście, jeżeli to jest w ogóle prawdą, te miliony, prawda, euro, które ci ustawiają już na całe życie, on i jego dzieci, a jednocześnie jak się mają rozwijać dzieci, w jaki sposób. I to już jest decyzja małżeństwa. A głos decydujący, no co byśmy nie powiedzieli, jednak będzie miała zawsze w tym sensie żony. One nasze rodzą, nie my, na nasze szczęście, i naprawdę bądźmy wdzięczni, że one to robią w taki sposób, jak to robią, że one są tymi bestalkami życia, że tak powiem, domowego, i niech tak naprawdę zostanie. Także przyjmę każdą jego decyzję. Będzie chciał na przykład zakończyć karierę, nie będzie chciał grać, czy powie owszem, jadę do Emiratów, nie będę już przyjeżdżał do reprezentacji, niech się kształci następny środkowy napastnik. Każdą decyzję, jaką podejmie, muszą ludzie zrozumieć. Taka jest proza życia. Wszyscy odchodzą.
0: Robert Lewandowski ma na koncie wiele sukcesów, m.in. Mistrzostwo Polski, Niemiec i Hiszpanii oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Melanie Sinan, Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

tak oczywiście śpiewa Kasia Kowalska, 14.13 i to niedzielne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Przenieśmy się na chwilę do Watykanu. W uroczystość zasłania Ducha Świętego papież Leon XIV, który przewodniczył mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, podkreślił, że okres wielkanocny osiąga dziś swoje dopełnienie. Ojciec Święty poruszył różne aspekty pięćdziesiątnicy, podkreślił, że Duch Zmartwychwstałego jest Duchem Pokoju. Poprzez swoją Paschę Chrystus wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a pokój pochodzi z przebaczenia ukrzyżowanego Jezusa i prowadzi ludzi do przebaczenia. Leon XIV dodał, że Duch Zmartwychwstałego jest także duchem misji, dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami. Duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Z jednej strony zachodzą zmiany, które nie odnawiają świata, lecz go postarzają, pogrążając go w błędach i przemocy. Natomiast z drugiej strony Duch Święty oświeca umysły i budzi w sercach nowe siły do życia. Podkreślił papież, apelując do wiernych o modlitwę o wybawienie od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, ale wszechmoc miłości, uwolnienie ludzkości od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie poprzez niezmierzone bogactwo, ale przez niewyczerpany dar i o wyleczenie z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.

mrozu. 21 minut po 14, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę w rosyjskim ataku na Kijów ranne zostały co najmniej 83 osoby, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W stolicy zginęły dwie osoby, dwie dalsze w obwodzie kijowskim. Jak dodał prezydent, Rosja użyła około 90 rakiet różnego typu, w tym 36 rakiet balistycznych, a także około 600 dronów. Zaznaczył, że największą liczbę trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem ataku. Zełański potwierdził,

stwierdził, że Rosjanie zaatakowali pociskiem Oresznik Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Wstępne informacje mówią, że pocisk uderzył w garaże. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas oceniła, że Rosja prowadzi lekkomyślną grę nuklearną. Skomentowała w ten sposób najnowsze ataki na Ukrainę, w których według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego użyto rakiety balistycznej Oresznik. Szefowa unijnej dyplomacji napisała w serwisie X, że Rosja utknęła na froncie, dlatego atakuje centra ukraińskich miast i terroryzuje ludność cywilną. Kaja Kallas nazwała rosyjskie działania odrażającymi aktami terroru. Dodała, że użycie rakiet Oresznik zaprojektowanych do przenoszenia głowic nuklearnych ma być polityczną próbą zastraszenia Ukrainy i Zachodu.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

0: Grupa Baim, Kraina Miłości. Prawie 14.30 na zegarkach. To jest Radio Nadzieja w niedzielę. Teraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, który zachęca wszystkie osoby, których przodkowie walczyli o wolność i niepodległość Polski, zachęca do zgłaszania miejsc ich pochówków do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość. Uzyskanie wpisu do ewidencji oznacza pomoc Instytutu Pamięci Narodowej w utrzymaniu grobu. Jak wyjaśniała na antenie Radia Nadzieja Monika Baczar z IPN Białymstoku, misją Instytutu jest m.in. dbanie o pamięć o polskich bohaterach, z czego wynika troska o ich groby.
1: Dlatego staramy się odnajdywać zapomniane groby, aby przywrócić pamięć tych, którzy oddali wiele, a nieraz i wszystko za niepodległość naszego kraju. W 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rząd polski przyjął ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, a ewidencję grobów powierzono Instytutowi Pamięci Narodowej. Weteran to osoba, która przeżyła wojnę, brała w niej aktywny udział, ale nie zginęła. I właśnie tym te groby różnią się od grobów wojennych.
0: Aby grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów, Instytut Pamięci Narodowej potrzebuje dwóch źródeł potwierdzających działalność niepodległościową danego bohatera.
1: Weteranem może zostać osoba, która walczyła w powstaniach listopadowym, styczniowym, warszawskim, a także przedstawicieli cywilnych władz powstań narodowych i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego. Może to być grób żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w II wojnie światowej, żołnierzy Kompanii Wrześniowej z 1939 roku, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1939-1963, mogiły członków władz i rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990.
0: Grób, który trafi do ewidencji, ma zapewnioną opiekę państwa, jest chroniony przed likwidacją. Na grób trafia także specjalna naklejka. Instytut Pamięci Narodowej umożliwia też staranie się o środki finansowe na odnowienie czy konserwację grobu, a nawet na uprzątnięcie mogiły.

0: środę. Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu. 38 minut po 14. Coraz więcej osób starszych odbiera telefony od nieznajomych, którzy pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić od nich pieniądze lub poufne dane. Rozmówcy mogą podawać się za urzędników, pracowników banków, przedstawicieli instytucji publicznych albo bliskich w potrzebie. Policyjna akcja Seniorze Nie Daj Się Oszukać ma uchronić potencjalną ofiarę przed wpadnięciem w sidła przestępców. O mechanizmach działania oszustów mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Posłuchajmy.
1: Oszuści opowiadają o problemach finansowych, mówią o zagrożeniu Twoich oszczędności, proszą o pomoc w nagłej sytuacji, na przykład w wypadku drogowym, sugerują udział w jakiejś ważnej sprawie, na przykład w akcji policyjnej. Choć scenariusze się różnią, cel zawsze jest jeden. Jest to skłonienie rozmówcy do szybkiej decyzji, przekazania pieniędzy lub podania wrażliwych danych. Pamiętaj, że żadna instytucja, policjant lub urzędnik nie ma prawa żądać i nie żąda pieniędzy czy takich informacji podczas rozmowy telefonicznej.
0: Ważne, aby odpowiednio szybko przerwać rozmowę.
1: Oszuści potrafią manipulować emocjami, wywoływać strach i pośpiech. Wciągając w rozmowę, chcą odebrać Ci szansę na spokojne przemyślenie sytuacji. Najlepszą obroną jest szybkie przerwanie rozmowy. To nie niegrzeczność, ale ostrożność. Pamiętaj, nie podawaj przez telefon numerów PIN, haseł, kodów BLIK, danych osobowych, ani informacji o koncie. Nie podejmuj żadnych decyzji finansowych pod wpływem rozmowy telefonicznej. W razie wątpliwości skonsultuj się z bliskimi lub zadzwoń do instytucji, np. banku, na ich oficjalny numer.
0: Policjanci apelują, rozmawiajmy o tych zagrożeniach w rodzinach, wśród znajomych i sąsiadów. Wspólnie możemy sprawić, że oszuści nie będą mieli szans oszukać naszych bliskich, nie tylko tych najstarszych. Ed Sheeran, kamera, posłuchajmy.

0: Największe przebojany Jantar ponownie zabrzmiał w Czyżewie w najbliższy wtorek w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury. Właśnie w Czyżewie odbędzie się koncert Anna już nie mieszka tu, przygotowany z okazji Dnia Matki. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i ponadczasowych hitów jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Zaprasza Katarzyna Kostro, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.
1: Koncert poświęcony twórczości Anny Jantar. Będzie to taki koncert wspomnieniowy, Anna już nie mieszka tu. Wystąpią nasze zespoły, zespół Eufonia z Czyżewa, wspólnie z zespołem Sylena z Ciechanowca i właśnie tutaj zaśpiewają, wykonają znane utwory Anny Jantar, takie jak Staruszek Świat czy Będziesz Mój. Interpretacje właśnie te muzyczne będą przeplatane opowieściami i ciekawostkami z życia artystki.
0: Wstęp na wydarzenie jest otwarty, początek koncertu o godzinie 17:00, powtórzmy dzień, najbliższy wtorek, 26 dzień maja, no i miejsce sala kinowa Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

Hollywoodzkie role śpiewa Blue. Tysiące kibiców fetowało w Poznaniu zdobycie tytułu Mistrzostwa Mistrzów Polski przez piłkarzy Lecha. Po ostatnim meczu sezonu zremisowanym z Wisłą Płock 2-2 rozpoczęło się wielkie świętowanie na ulicach stolicy Wielkopolski. Główna część uroczystości z udziałem fanów kolejorza miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Piłkarze Lecha pozdrawiali ze sceny licznie zgromadzonych kibiców, śpiewali wspólnie z nimi i radowali się z drugiego z rzędu Mistrzostwa Kraju. Kibicom w szczególny sposób dziękował jeden z liderów Lecha, szwedzki napastnik Mikael Ishak. Kibice, w imieniu zespołu chciałbym wam serdecznie podziękować za cały sezon. Wasze wsparcie znaczyło dla nas tak wiele. Dzięki.

I Just Might. Ten utwór już teraz w Radiu Nadzieja. Bruno Mars za 11 minut. 15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Już za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W Krakowie Łagiewnikach będziemy transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego. W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy o łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach. Modli się Artur. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania proszę Cię, przyjmij do chwały nieba świętej pamięci Reginę Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o dobre wyniki dla Oliwii. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysławę w 8. rok odejścia do domu ojca i tatę Antoniego Rainko. Dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. O wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo dla Roberta, Ojcze miłosierny, proszę o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Cofnięcie się choroby, Boże błogosław całej rodzinie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. I kolejna z modlitewnych intencji. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom, jak również dziadkom z obojga stron. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia Szczodrego, Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra, Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich i Tyborowskich, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodzin Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Pożychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów i Szczodrych oraz Eugeniusza Olszewskiego, zmarłych z rodziny Dodów, świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadzia Serafin. Za wiarę, nadzieję i miłość mojej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych modli się Katarzyna. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych, zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona, Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami i naszą ojczyzną. Broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu i zasadek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności. Naucz odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o Boży rząd i przyjęcie Twojego królowania w nas, rodzinach, naszej ojczyźnie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla syna Kamila, Beaty, dla Iguni i Dominika. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i rodzinę Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich oraz dusze czyśćcowe. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za duszę świętej pamięci Janusza Filipkowskiego w 18. rocznicę śmierci. To już prawie godzina 15, więc za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Będziemy transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcam więc do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal rozgłośni diecezji łomżyńskiej Radia Nadzieja. Te wszystkie intencje, które wyczytałem, a które Państwo nadesłaliście do radiowego studia, będą podczas tej koronki też omadlane. A więc już za krótką chwilę przenosimy się do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.
0: Radio Nadzieja.

Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Miłosierny Panie, w tej szczególnej godzinie, w której oddałeś za nas swoje życie na krzyżu, pragniemy stanąć przed Tobą w duchu i prawdzie. Kiedy zagłębiamy się w Twojej męce, dostrzegamy wokół Ciebie morze ludzkiej złości, nienawiści i okrucieństwa tych, którzy biczowali Twe ciało, nakładali ciernie na głowę, bili Cię po twarzy, a potem popychali w drodze na Kalwarię, gdzie zdarli z Ciebie szaty, przybili do krzyża i szydzili z Twej godności. Razem z siostrą Faustyną zastanawiamy się, skąd taka złość w człowieku, a jednak grzech to sprawia. Pod Twym krzyżem Duch Święty przekonuje nas o grzechu, pozwala nam poznać grzech w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera, ale jednocześnie ukazuje nam Twoją miłosierną miłość. Duch Święty przekonuje nas o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Dziękujemy więc, Panie, za dar Ducha Świętego, który podnosząc nas z nędzy grzechu, doprowadza do całej prawdy o Twoim niezgłębionym miłosierdziu. Przez zasługi Twej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, niech Twój Duch nieustannie umacnia Kościół Święty, Jego pasterzy, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, aby wszyscy chrześcijanie dawali świadectwo życia w duchu i prawdzie. Prowadź dalej przez Ducha Świętego misyjne dzieło Kościoła. Niech do wszystkich dusz dotrze orędzie o Twoim miłosierdziu i niech Duch Święty pomoże wrócić na drogi zbawienia tym, którzy prowadzą grzeszne życie.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego, Obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Błogosław naszej Ojczyźnie i wszystkim narodom cierpiącym z powodu wojen i konfliktów, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach modlących się przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że w godzinie Twojego oddania życia ukazałeś nam pełnię miłości i za to, że w tej godzinie, w swej męce i śmierci pokazałeś nam, że grzech nie ma ostatniego słowa. Dziękujemy za dar Ducha Świętego, który otwiera nas na prawdę i podnosi nas z grzechu. Dziękujemy również za Kościół, jego misję i za świadectwo, które w duchu i prawdzie niesiemy światu. Przyjmij naszą wdzięczność i prowadź nas, abyśmy każdego dnia żyli w ufności w Twoje miłosierdzie, które przewyższa każdy ludzki grzech i słabość.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. 15:21, teraz TGD, melodia stęsknionych serc, następnie audycja Słowo Życia. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli, dobrego świętowania. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
2: Weźmijcie Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość Zielonych Świątek, dzień zesłania Ducha Świętego, przypomina o szczególnym obdarowaniu Duchem Świętym, które stało się udziałem tych, którzy byli zgromadzeni w Wieczerniku. I kiedy otrzymali to umocnienie, uczniowie Pana odważnie ruszyli, aby świadczyć o dobrej nowinie. Zaczynając od tych ludzi, którzy byli zgromadzeni przed domem, w którym oni się znajdowali. Następnie krąg adresatów Ewangelii właściwie stawał się coraz szerszy. Jerozolima, Judea, Samaria, następne miejsca i miejscowości Cesarstwa Rzymskiego, aż po krańce świata. Chrystus, kiedy zapowiadał otrzymanie Ducha Świętego, kiedy obdarowywał tym duchem już w Wieczerniku po zmartwychwstaniu, mówił, że przyjdzie Duch Prawdy. Oczywiście Duch Święty wspiera nas w poznawaniu prawdy, Bożej prawdy. Pomaga w poznawaniu nauki Bożej razem z odniesieniem jej do codzienności życia uczniów Pana. On obdarzał swoim wsparciem Kościół apostolski, kiedy czynił pierwsze kroki na drodze misji zleconej przez Zbawiciela, i nas też chce wspierać na drogach codziennego życia i chrześcijańskiego świadectwa. Dlatego powinniśmy ciągle na nowo prosić o Jego pomoc w wypełnianiu chrześcijańskiego powołania, w dokonywaniu różnych wyborów, podejmowaniu decyzji na drodze życia. Warto też dziękować za światło Ducha Świętego, za Jego dary, które otrzymaliśmy w szczególny sposób, jak wiemy, w sakramencie bierzmowania, ale także i te, które stają się naszym udziałem w innych momentach naszego życia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Jeśli będziesz miał chwilkę, to odzwoń, proszę. Bo

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Sławomira Głasek, pedagog. Temat rozmowy to, jak szkoły mogą wspierać walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. To nie była pierwsza płyta Milesa Davisa, ale z pewnością pierwsza z jego tak zwanych wielkich płyt. Kilka lat temu powiedziałem koledze, również prowadzącemu audycje jazzowe w innej rozgłośni, że tej płyty słucham już dobrych kilkadziesiąt lat, oczywiście z przerwami i ciągle z podobnymi emocjami. Jeśli ktoś nie poznał, to płyta nazywa się Birds of the Cool. Jest to album kompilacyjny. Nagrany został w trzech sesjach 21 stycznia 1949 roku, 22 kwietnia również 1949 i 9 marca 1950. Czyli jak odbywały się pierwsza i druga sesja, Davis liczył zaledwie 22 lata. Natomiast płyta wydana została przez Capitol w lutym lub w marcu dopiero 1957 roku. Wtedy Davis miał już ugruntowaną pozycję, ale w czasie nagrywania tych krótkich, 2-3-minutowych utworów nie był jeszcze bardzo znany. Dlatego jest pewną zagadką, jak to się stało, że właśnie on został liderem nonetu znanych już muzyków. Chociaż jeśli weźmie się pod uwagę późniejsze wypowiedzi Milesa, a przede wszystkim kierunek, w jakim podążyła jego twórczość, to okazuje się, że już wtedy miał sprecyzowaną muzyczną wizję. Wspominał tak. Chciałem, żeby instrumenty brzmiały jak ludzkie głosy śpiewające i tak się stało. Rzeczywiście, tak jest we wszystkich kompozycjach. Ta, która wybrzmiała, nie jest wyjątkiem. Piękne brzmienie instrumentów unisono, bardzo bogata harmonia. Kompozycja ta nosi tytuł Jeru. Skomponował i zaaranżował ją Jerry Mulligan. Właśnie rola aranżerów w muzyczny kształt tej płyty jest nieoceniona. Oprócz Mulligana utwory te aranżowali Gil Evans, John Lewis i jeden utwór John Carisi. Oprócz samego piękna, jakie wnosi muzyka z Birds of the Cool, to powiem Państwu, że dla mnie posiada ona także symboliczne znaczenie, bo tak jak rodził się jazz poprzez zetknięcie się człowieka białego z człowiekiem czarnym, tak i tę płytę nagrywała grupa czarnych i białych muzyków. Tak jak w pierwszych utworach jazzowych rytm, który mógł być kojarzony z czarną społecznością, połączono z harmonią wykształconą przez dziedzictwo europejskie, tak te utwory komponowane były za pomocą klasycznych technik kompozytorskich. Inspiracją dla aranżerów były brzmienia i harmonie europejskich impresjonistów i cały bagaż europejskiej muzyki klasycznej. Jak domyślacie się Państwo, sięgnąłem po płytę Birds of the Cool, aby muzyka z niej posłużyła za wstęp do wysłuchania drugiego dysku z dwupłytowego albumu Miles Davis The Complete Concert 1064 My Funny Valentine Plus Four and More. I oczywiście przejdę do tego krążka z przyjemnością. Jednak te nagrania umieszczone na Birds of the Cool są tak krótkie, że mam nadzieję z Państwa aprobatą jeszcze jeden utwór wyemituję. Wybrałem znany standard Bublicity. Wydaje się, był on jednym z ulubionych przez Davisa podczas jego słynnego koncertu z orkiestrą Quincy Jonesa 8 lipca 1991, niecałe 3 miesiące przed śmiercią Milesa, kiedy to wrócił on do repertuaru wykonywanego z Gilem Evansem sprzed kilkudziesięciu lat, Bublicity wykonany został jako jedyny z płyty Birds of the Cool.
Jako kompozytor Baplicity widnieje nazwisko Clio Henry. Było to, proszę państwa, panieńskie nazwisko matki Milesa Davisa. Tak zostało to zapisane. W rzeczywistości temat ten skomponowali wspólnie Davis i Gil Evans. Aranżacji dokonał Evans.

0: Publicity. Krótkie są te nagrania, ale to podyktowane było ówczesnymi możliwościami fonograficznymi. Wypuszczano płyty i oczywiście gramofony z 78 obrotami na minutę. Na jednej stronie takiej płyty mógł zmieścić się utwór trwający mniej więcej 3 minuty. Teraz już, proszę Państwa, powracamy do koncertu kwintetu Milesa Davisa, który odbył się 12 lutego 1964 roku w Philharmonic Hall w Lincoln Center w Nowym Jorku. To była środa, koncert rozpoczął się o godzinie 20:30. Cały występ kwintetu został zarejestrowany przez firmę Columbia, z którą Miles był związany od 9 już lat. Zapisy z tego koncertu Columbia wkrótce wydała na dwóch niezależnych krążkach. Najpierw 23 lutego 1965 roku, a więc niemal równo rok po tym koncercie, wydano album zatytułowany My Funny Valentine, na którym umieszczono 5 rozbudowanych ballad wykonanych przez kwintet Davisa. Drugi album wydano 17 stycznia 1966, to prawie 2 lata po koncercie. Na nim umieszczono 6 tematów wykonanych w ultraszybkich tempach. Dopiero w 1992 roku zdecydowano się te 2 albumy wydać w jednym dwupłytowym boksie. Muzykę z tego boksu zdecydowałem się w całości zaprezentować na antenie z okazji 100. rocznicy urodzin Milesa, która, jak wiemy, przypada na 26 maja. Wybrałem ten album ku, jak się okazało, zaskoczeniu Państwa, ale też ogromnemu zadowoleniu, bo też inaczej nie mogło być. Oczywiście słuchamy tego albumu okraszonego fragmentami innych płyt Milesa, tak jak dzisiaj fragmentami Birth of the Cool. Płyta Four and More ukazała się jako druga, ale ja jakby przekornie zaprezentowałem ją jako pierwszą. Trudno jest mi porównać te dwa krążki. Nawet wydaje się to niemożliwe, ale wielu ceni sobie wyżej wykonania ballad na tym koncercie. Wspomnę o tym więcej w następnym wejściu. Teraz już słuchamy. Najpierw przedstawienie zespołu i potem utwór tytułowy My Funny Valentine Rogersa i Harta. 2 dni po tym koncercie odbywały się popularne walentynki. Błagam, usiądźcie wygodnie w fotelu, zamknijcie oczy.
1: My name is Mort Figa and I think I should like to introduce you to the gentleman one at a time and tell you that this night the proceedings here on stage are going to be recorded so that having enjoyed them out there this evening you'll be able to enjoy them over and over again on the Columbia album that Miles is about to do. I'd like you to know a young man who has created quite a stir in the music world. His name is Tony Williams. Tony Williams. When you see this young man, you know, there's a lot of good music yet to be made. I think Tony's about 19 years old. It's kind of scary that a young man should have so much talent. On bass, a gentleman who I'm sure you all know, Mr. Ron Carter. Ron Carter. And I think we'll finish the rhythm section playing piano tonight, Herbie Hancock. Playing tenor saxophone, and this fella's gonna scare you tonight if he hasn't already, I'm sure, Mr. George Coleman. George Coleman. And I know you have a big ovation for the gentleman who fronts this group, Miles Davis.

Prowadzący koncert, przedstawiając muzyków, zwrócił uwagę na młody wiek Tony'ego Williamsa. Powiedział, że ma on 19 lat. W rzeczywistości dokładnie 3 miesiące wcześniej, 12 grudnia 63, Williams skończył 18 lat. A dołączył do kwintetu Davisa w wieku 17 lat. Wielokrotnie w tamtym czasie dodawano temu genialnemu perkusiście rok lub dwa lata, aby uniknąć ewentualnej krytyki, że Miles zatrudnia młodocianych. Mimo, że tak ładnie wszyscy muzycy zostali wymienieni, to przypomnę, oprócz Williamsa na kontrabasie Ron Carter, Henry Hancock na fortepianie, George Coleman saksofon tenorowy i lider Miles Davis trąbka. Był to pożegnalny występ George'a Colemana z kwintetem Davisa. Jak słychać, grał przewybornie. Colemana na krótko w tym zespole zastąpił Sam Rivers. Pamiątką składu z Riversem jest jedyny album Miles in Tokyo z koncertu ze stolicy Japonii z 14 lipca 1964. Riversa z kolei zastąpił, jak wiemy, Wayne Shorter. I tak wykrystalizował się bez wątpienia najsłynniejszy kwintet w historii jazzu, słusznie nazwany wielkim. Mówiłem tydzień temu, jak też dzisiaj, że z koncertu tego Philharmonic Hall w Nowym Jorku wydane zostały najpierw dwie płyty. Pierwsza z nich, właśnie My Funny Valentine, cieszyła się większym powodzeniem od drugiej For and More. Do tego stopnia, że My Funny Valentine po wydaniu spędziła aż 9 tygodni na liście pop Billboardu. Co, jak wiadomo, spowodowało sięgnięcie po nią również przez słuchaczy niekoniecznie zainteresowanych jazzem. Ale też wielu znanych krytyków wyżej stawiało My Funny Valentine od Four and More, na przykład znany szkocki biograf Milesa Ian Carr napisał, że utwory na tym drugim krążku zagrano zbyt szybko, podczas gdy ballady na My Funny Valentine wykonano z większą głębią i błyskotliwością, jakiej Miles nie osiągnął wcześniej. Przytaczam te słowa jako ciekawostkę, bo naprawdę osobiście nie potrafiłbym wskazać tej lepszej. Za jedyny mankament tych płyt uważam fakt, że właśnie rozdzielono je. Nawet gdy w 1992 roku wydano w jednym boksie, to nadal nie zachowano kolejności, w jakiej utwory wykonywane były podczas koncertu. Zachowanie takiej kolejności moim zdaniem oddawałoby bardziej dramaturgię tamtego wieczoru. Koncertu, który był jednym z najlepszych w wykonaniu Davisa, a może nawet był tym naj. Tak uważam. Ale cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z muzyki, którą nam Miles pozostawił i że to my jesteśmy świadkami setnej rocznicy jego urodzin. Dalsze nagrania z płyty My Funny Valentine będę prezentował za tydzień. Teraz druga pozycja z tego krążka, znany temat All of You Cole Portera, wykonany z jednej strony głęboko emocjonalnie, a z drugiej z wyraźną powściągliwością.

jeszcze jedno nagranie z krążka Birth of the Cool Nonetu Milesa Davisa. Lata nagrania 1949-1950. Płytę wydano w 1957 roku. Wybieram tym razem utwór otwierający krążek, bopowy temat zatytułowany Move. To kompozycja Denzola Besta. Aranżacja tym razem jest dziełem Johna Lewisa. Znakomity aranż. Trudny temat unisono wykonują trąbka z saksofonem altowym, a świetny kontrapunkt w wykonaniu tuby i saksofonu barytonowego. Wypełnienie harmoniczne puzon i waltornia. No i sola, oprócz Davisa na saksofonie altowym Lee Konitz. On jakieś 20 lat temu przez krótki okres zamieszkał w Polsce. I na perkusji świetne partie Maxa Roacha. To było 1264 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.